Na Easy gremo naprej, super muziko in že smo pri številki 9 naše lestvice. En pozicion novena, escuchamos Aisa, Rafa i Krimli, Muchacha.